Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Bratu Żelemowej na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie diszoł, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho. Świetitem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Ani się buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejąc w śniegu. Ani się osień pastusza szelestom wilnym nie zbyła, ani się sny nie dosnyły, jak śmierć zawczasu przyszła zima. Pieśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем я сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Że wersze twoje czytają, moi dzieteczko, że znają twojego syna, gościa z Lemkowiny. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesą dakot iszczy na żbir lemkiewski po utołczeniej drodze. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi się prochodziat. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. I jakże budę brat, kiedy nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyły my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam newiryty. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo, abo się mi chwydzi pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij, це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Iwanku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lawku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lawku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jest tu to rok 21 lipca juleja 2026 roka. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom katedralnom soborii świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik błażennego priaszyłskiego episkopa i muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski archiepiskop metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec władoka i świaszczennika w piczni kaplicy, gdzie sutmoszczo świaszczenno muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili molebien ku błażennemu. Završeniem torżestwa po ogłoszeniu jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Petra Pawła Gojdycza i Wasyla Hopka. Tot jubilejny rok bude świadkowany w Priaszyłskiej archieparchii od 4 listopada novembra tego roku i trwał bude do 5 listopada novembra 2027 roku. Bude to rok rocznic episkopskich hirotonii Priaszyłskich episkopiów. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim katedralnym soborze Świętego Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlom a Pełnicznom zoszł storiu towarowy pociąg. 6 porożni wagonów upało storiu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb, nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynica wedeno autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnęto budu wagony z ryko, bude moż zaczęty pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii bude ciłkom przywarnyny. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zandranowi prosit na święto od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużenie jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowiedzi, pokazy remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zundranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka Hligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Okrem tego budut pokazy remesła, konkursy i zabawa. I to ten zawierzy się ogniskom. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są 4 turystyczne szlako przygotowane z dumką o ślipoch i słabowidzących osobach. Nowy system Toto Point pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przydaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczko z kodami Toto Point, mapa z wypuknęnymi elementami, opisane językiem Braille'a, a też prostorowo makieto, które pomagają lepsze poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzieć Niski Beskid w Wielchiłce, a w Bieszczadach są to trasa Wydite Bieszczady w Mucznom, Wydite Solinu na chorbeci pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała bieszczadzka grupa GOPR przy finansowym wsparciu samouriadu Podkarpackiego województwa.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Stworzono je,
3: stworzono je,
2: stworzono je,
3: stworzono je.

Miałem sentyment do Takovercha, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lem kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisamy zastawlena.

0: Jest twój to rok 21 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom katedralnom soborii świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik błażennego priaszyłskiego episkopa i muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski archiepiskop metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec władoka i świaszczennika w pieczni kaplicy, gdzie sutmoszczu świaszczennomuczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili molebien ku błażennemu. Zawieszeniem torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Petra Pawła Gojdycza i Wasyla Hopka. Tot jubilejny rok bude świadkowany w Priaszyłskiej archieparchii od 4 listopada novembra tego roku i torował bude do 5 listopada novembra 2027 roku. Bude to rok rocznic episkopskich hirotonii Priaszyłskich episkopiów. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim katedralnym soborze Świętego Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlą a Pełniczną zeszł z toriu towarowy pociąg. 6 porożni wagonów upało z toriu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb, nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynicza wedeno autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnięte będą wagony z ryko, będzie można zacząć pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii będzie całkiem przywrócony. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zandranowi prosit na święto od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowiedzi, pokazy remesła, konkursu, a też położenie kwitia w miejscach pamięci. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawieszy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zandranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka Hligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Okrem tego będą pokazy remesła, konkursy i zabawy. I to ten zawieszy się ogniskom. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są 4 turystyczne szlaki przygotowane z dumką o ślipach i słabowidzących osobach. Nowy system Totupoint pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przedaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczko z kodami Totupoint, mapa z wypuknionymi elementami, opisane językiem Braille'a, a też prostorowe makiety, które pomagają lepsze poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzicie Niski Beskid w Wielchiłce, a w Bieszczadach są to trasa widzicie Bieszczady w Mucznom, widzicie Solinu na chorbecie pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu samouriadu Podkarpackiego Województwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Szanowny radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytków, naszej prawie sztotyżnej audycji pro ciekawe, interesujące obiekty, co osobliwo z telem kołyny. Audycji, w jakiej w najmęczych drobnościach poznajemy to te elementy krajowe do Lemkołyny, jak albo już były docinane przez innych i nosiad meno na przykład drżał noho zabytku, albo to dopiero my zwracamy na nich bliższą uwagę, a przynajmniej chcemy się z nimi bliżej zaznajemy tym. Mamy pierwszą seredu miesiąca, to naszym utartym zwykom dnes zaznajemy się z najpopularniejszą zabytkową lemkiuską spadkołyną. Znajdziemy się w seli, jakie nachodzicie w towarzystwie takich miejscowości jak Leluchił, Wojkoła i Lenartów Obruczne czy Ruska Wola, ale to te seła nachodzicie już po słowackiej granicy, za to, że seło Dubne leży teper przy samej granicy, dneska polsko-słowackiej granicy. W czasach, kiedy seło było lokowane, znajdowało się w granicach drżały krakiewskich biskupiów, tak zwanego Muszyńskiego Klucza, i graniczyło z Uhramy, a potem przeszło w granicy obszaru zaniętego przez Austro-Uhorskie Cesarstwo. Znajdowało się w granicach Galicji. A jak majątek krakiewskiego biskupstwa przeszło w kameralne dobra. I w tym to właśnie Dubnym, w tym toże seleczku, znajdowała prekrasna, urokliwa cerkoł. Cerkoł pokroły archistratycha Michała. Teper rymokatolicki kostel pokroły archanheła Michała. Nieczosami cerkły najpierwsze przybliżymy sobie początki parafii w seli. Rik osnowania Dubnoho nie jest znany. Pierwszy raz w dostępnych historycznych zapisach nazwa Dubne pojawiła się w 1603 roku. I jest to zapis prawdopodobnie drugiego już lokowania seła na wołoskim prawie. Biskup Matiejowski nadał szołtysowy Michałowy Leluchowskomu, jaki pochodził do skorsze istniejącego już susiedniego Leluchowa, przywilej lokowania seła. Przywilej to opeczatano na dzień 5 lutego 1603 roku. Obejmował win osadzenia 6 kmitiów, ale nie określał, na jakim prostorii ziemi mają zaczaty swoje gazdłania. Za to Szołtys miał otrzymać aż 3 łany ziemi z 2 zachorodnikami i 2 obszyry z korczmą. Kmitowe male odrablaty 3 dny. Jeden przy oraniu, drugi w czasie koszenia i 3 przy żniwach. Szołtys miał pozwolenia na mlyn, folusz i 200 nieopodatkowanych owiec. Podle miejscowej tradycji seło mało być osnowane seret dubowych lisiów. I najpierw w Dubnym nazwano tak potik, a potem przyjęło się tak samo nazywać i seło. W 1326 roku w seli istniała już ruska parafia, a besiduje o tym przywilej biskupa Marcina Szyszkowskiego z toho że roka. Biskup Szyszkowski wymienia seret cerkły tzw. muszyńskiej drżały, znaczy klucza krakiewskich biskupiów, tyż i cerkoł w Dubnym. Co ciekawe, parafia w Dubnym była utworzona skorsze jak parafia w susiednim, a starszym Leluchowi. W 1383 roku parafię uposażył biskup Trzebicki. W 1767 roku w seli mieszkało 98 osób, a w 1786 już 160. Można przyjmować, że też i tylko wiernych właśnie rachowała lubniańska parafia. Po sekularyzacji kostelnego majątku w 1781 roku zaborcze austryjskie władze pouczyli w 1818 roku parafii w Dubnym i Leluchowi. Wtedy też Homer ostatni rekokatolicki paroch Dubnoho w Bazylii Dubniańskiej. W rokach 1818-1820 parafią administrował otec Joan Czerniański, a w 1820 roku objął ją otec Andrzej Mikulowicz. Cerkoł, której budemy się dnes pryzeraty, pobudowana była w 1863 roku. Niektóre publikacje podają, że nawet w 1853. Cerkoł była pobudowana na miejscu starszej, jaka zhoriła. Możliwe, że do budowy nowej schosnowano dejaki materiał ze starej cerkwy. W 1891 roku do cerkwy sprezentowano nowy ikonostas, zrobiono też polichromię.
byty może, że jej autorem był Antoni Bogdański. W 1928 roku cerkę odnowleno i pobyto blachą. Obyto medyńczyma też ściny i zbyci. Zmieniono dach na łeży, usuwajuczy przypustnici i derejany gzymsy. W czas blacharskich robót uproszczeno, jak to naraz bywało, architektoniczne formy łeżyczok. Dubne było częścią muszyńskiego dekanatu rekokatolickiej jeparchii, a od 1934 roku apostolskiej administracji Lemkowyny. Seło wyludniło się w 1945 roku. Większość jego żyteliu wyjechała wtedy do Sowieckiego Sojuzu. Resztę 15 lipca 1947 roku wyselono na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą przejęła w ten czas rymokatolicka parafia w Muszyni, której filialnym kostełom cerkwą ostaje i podniesie.

Czujemy się zaraz po pierwszej muzycznej przerwie w programie Register Zabytków. Poznaliśmy już tak bars, ale to bars, po skorę historię parafii w Dubnym. Teraz przechodzimy do opisu samej cerkwy. Cerkwą pokroły archistratywa Michała jest orientowaną cerkwą. Położona jest w południowej części sela, po prawej stronie drogi z Leluchowa. Stoi niedaleko selskiej zabudowy, seret pola łuk i tłokił z rytka rozszmarynymi drewami. Cerkwa od Dilena jest od sela potokom Dubnym. Umistolena jest na zachodnim uboczy Wercha, jaki woznosi się na schód od sela. Cerkwa pobudowano na wielkim plaskatym place o okrągłej formie, częściowo wkopanym w berich, a częściowo na nim nadsypanym. Cerkowny plac okrużony jest kamiennym murom. Obiekt cerkwy w hranyciach muru rosnie od południa blisko stuletni klon, a zaraz za murom od północnego zachodu je parudziesiątletni szkawir. Do cerkwy wede od północno-zachodniej strony dojezdowa droga. Cerkwa ma zrubową konstrukcję, wieżę z topowej konstrukcji z konstrukcyjną izbecią. Cerkwa stoi na podmurowaniu złomlenego kamienia. Dachy, łyżeczki, baniałeży, ściny izbyci i czast ściny łeży pobyte są ocynkowaną blachą. Blachu położono na koleśnim gontowym dasi, a na ścinach izbyci na doszkułaniu. Wzdłuż okapiół chramowiernych i ołtaria pomieszczone są rynny z spustowymi blaszanymi rurami. Bilszist ścin jest obyta gontą. Kresty, jak winczat łyżeczkę, są kutyma i żeliznyma krestami. Ściny chramowiernych i ołtaria są dokładnie peresłonene od seredyny. Ściny ołtaria perewiazane są z schydnią ściną chramowiernych do wysokosty tzw. załomił. Załom, jaki okruża dchorą ściny ołtaria od strony chramowiernych sperty jest na pitciachu między chramowiernych a ołtarią, pitpertym dwoma pryścinnymi stopami. Podobnej nadwiszanej do seredyny załom okruża ściny chramowiernych. Nad nim jest płaska połała wykładana korotkyma oprofilowanymi doszkami w układzie tzw. jaleci. Doszkę obok połał przybyty są od doliny do tramił, jakie stanowią podstawę konstrukcji łyżeczok. Połała w chramie wiernych przybyta jest człakami. Babynec otworzony jest na pełną wysokość na seredynu chramu wiernych. Ściny babyncia perewiazane są ze ścinami chramu wiernych, przy czym uchły obyte są stysli doszkami. Konstrukcja ścin cerkwy jest powiązana z konstrukcją choru. Okruża dwie ściny babęcia z trzech stron w formie nadwieszanej galerii. Centralną część choru przy zachodniej ścinie dobycha bela osadzona w bicznych ścinach. Ramena choru, jakie tiachną się wzdłuż tych ścin, nesene są przez tragari sperty jednym kińciom na wyminieni beli, drugim zaś o pitpory utworane przez wysunęne do seredyny, po jednej z każdej strony, peredłużone belkę obok bicznych fragmentów zachodniej ściny cerkwy. Miejsce to jest teraz iszczy pitperte okrągłymi stopkami. Ponad podłogą choru biczne ściny babęcia peresunęny są w odniesieniu do niżniej części ścin o 20 cm do seredyny. W konsekwencji niżnia część babęcia niżej choru jest szersza od wyżniej o blisko 40 cm. Babynec wkryty jest płaskim stropem przybytym od doliny do piuperecznych stropowych belok kondensujących ściny babęcia. Wieża woznosi się nad zachodnią częścią okremo od zrubowej konstrukcji reszty chramu. Cztery pochylone do seredyny narożne konstrukcyjne stopy, tzw. świcy, są z osobą odpowiednio perewiazane systemem belog i rygliw, stoją na podstawach z bel leżaczych na podmurowaniu z kamienia po czasty uzupełnionego betoną. Konstrukcja izbyci, na jaką wchodzą cztery nadwiszane ściny, odpowiednio przewiązany, spera się na wysunętych wyżnych ryglach łaży. Rygli przypomną to horyzontalnie położone konstrukcyjne elementy, belki, jakie rozpięte są między dwoma stopami. Cerkwą wkrywają oddzielne dachy nad każdą częścią budowy. Nad ołtarią i chramą wiernych są to łomlene dachy. Bania nad łeżą stanowią połączenie szatrowo-krokwiowego dachu z konstrukcją łyżeczki.
Zapraszam na oddech, perery i o chwilę wracamy do opisu konstrukcji Dubniańskiej Cerkwi.

Prodążamy program Register Zabytków, a dokładniejsze to prodążamy konstrukcyjny opis Dubniańskiej Cerkwy. Prytwór w przyzemli łeży wydzielony jest stopowymi ścinkami, jako sąd pionowo odoszkłany. W seredyni sąd podłogi z doszok poprybianych do legariów ćwakami. W składziku naliła od prytwora pomieszczono schody na pit. W wychladach pomieszczono nowy perewnikany kuty kraty, nabyty na obłyknia od seredyny. Cerkwa woznesena jest na tridzielnym planie. Składa się z trzech czastów: ołtaria, chramu wiernych i babycia. Najszersza jest czas po seredyni, chramu wiernych. Plan tej czasty ma formę kwadratu. Ołtar i babynec wozneseno na planie prostokuta o podobnych wymiarach i proporcjach. Od zachodu babynec i prytwór z prylichajuczyma donych po bokach składzikami mieszcza się pod łeżą, jako i konstrukcyjne stopy stojat po bokach w seredyni składzikiu. Prytwór jest prostokutny, pomieszczony nesymetrycznie, zawdzięki czemu składzik po lewej stronie jest szerszy. W poszerzeniu czasty składziku pomieszczono dodatkowe schody na pit i na chór. Wchod do cerkwy mieści się od zachodu przez prytwór. W bryli cerkwy podobnie możemy wyróżnić trzy czasty, sudony silni wyodrubneny. Najwyższa jest czas od zachodu, gdy pomieszczona jest łeża. Niższy jest chram wiernych po seredyni i najniższy ołtar czast od schidniej strony. Uwagę zwertat zachowania w bryli chramu wyważonych proport i równowagi jej czasty. Każdą z tych czasty wkryłat od dilnej, czteriospadystej szatrowy dach. Nad chramą wiernych i ołtarium dachy są podwójnie łomleny z jednakowym nachylinią płoszczyn. Wyżni czasty płoszczyn oddzielony są uskoką i stanowią osnowę podłożyczki, są one osmobiczne. Nyżni czasty płoszczyn oddzielony są pionową ścinką zwieńczoną drewnianym profilowanym gzymsem. Szatrowy dach łeży ma gładkie płoszczyny ta prosty okap. Nad chramą wiernych i ołtarium okapy są podłynęny. Wszystkie trzy szatrowe dachy są czteriospadyste i zwieńczone osmobicznymi wieżyczkami z niżnią baniastą częścią i nad nią prowadną litarnią. Szatrowe piramidowe niskie szapki zwieńczone są cybulastymi gałkami z osadzonymi na nich żeliznymi krestami. Nad wieżą szapka zwieńczona jest kulą i krestą. Przykraszenia zewnętrznych ścian jest skromne. Obycia gątą przykraszane jest pidokapom jednym szorom gątił wytjatym w zaostrzone zuby. Takie same gąty schosnowano na daszki osłaniające wyglady od chory. W kompozycji i elewacji charakterystycznymi elementami są załomy chramowiernych i ołtaria, powiązanych ze sobą w ten sposób, że gzyms, jaki uwieńczy ścinę ołtaria, leży na tym samym poziomie, co gzyms, jaki uwieńczy załom na dasie ołtaria i stanowi jego optyczne przedłużenie. Oryginalne drewniane do szkłania izbyci zasłonione je teper na żal blachą. W każdej ścinie izbyci pomieszczono po dwie zwłokowe diry. Stolarka wygladił w znaczucie czasty zachowała się oryginalna z oszklinią z niewalciłanego szkła albo z szybami osadzonymi z listołką. Od zachodu nad wchodem hołownej daszów jest płaski, poszczynowy, spertej na pionowych doszkach, jak osłaniają wchód do cerkwy. Jest tam też profilowany gzyms, malowany w kolorach białym, czerwonym i synim. Po krótkiej przerwie czujemy się zas i przyzrymy się seredyni tej cerkwy.

Witajcie słuchacze po muzycznym pererunku. Kościok z Młody Dychle, wertamy do zaznajemlania się z cerkwą archistratyga Michała od dnes zabytkom Radia LMFM. Konstrukcję chramu mamy omowlenu. Zołniczny wyhlad ścin i brył cerkwy też ostała nam się seredyna. Seredyna chramu składa czas od dilenoho ikonostasom ołtaria, chramu wiernych i babyncia. Przejście między ołtarią a chramem wiernych jest niskie i podparte stopami. Między chramem wiernych a babyncią przejście ma pełny szerokist i wysokist babyncia. Ołtar i chram wiernych wkrywają połały zwane dzerkalnymi połałami. To jest tak, że płaszczyny boki połały są nachylone pod jakimś kutem, a seredyna stropu jest płaska. Płaskie połały nad załomą ścin tworzą w tej cerkwi formę plafonu, schostumanego do malarskiej kompozycji. W chramie wiernych do szkłania połały jest dekoratywne z ukośni poprybylianymi korotkymi oprofilowanymi doszkami, jakie tworzą motyw tzw. jaleci, powtórzony trzy razy. Po seredyni połały pole plafonu jest olistwowane, a listwa jest dekorowana. Styk stropu i ścin jest wkryty profilowanym listwowaniem. Połała w babynce jest płaska. Muzyczny chór w formie nadwiszanej galerii okruża ściny babyncia i mat balustradu odoszkłaną pionowo. Podłochy w ciłej seredyni są białe. Solea przed ikonostasą została pereroblena i poszerena. W ołtary wyhlady są sześcioszybowe od północy z nową stolarką. Osmoszybowy od schodu od południa jest kombinowany wyhlad z sześcioszybową kwaterą i triszybowym kryłą. W chramie wiernych pomieszczono 4 16-szybowe wyhlady w dwóch rodach. Jedny były żołnierze mają pionowy podił i sód nieotwieralny. Drugi mają krzyżowy podił z dwoma niżnymi otwieralnymi kwaterami. To te otwieralne kwatery zamontowane są na kutowych zawisach z żeliznymi narożnikami. Dwery do babyncia są jednoworotowe, klepkowe, z pionowym podziłem i układem doszczok w tzw. jaleciu. Mają skrzynkowy zamok z dekoratywną klamką i wykładką dla klucza. Zawisy są rozkułane, esoły. Zewnętrzne dwery są niższe, dwoworotowe, z podobnym dekoratywnym układem doszczok. Zawisy w nowych dweriach pomieszczono z popiernich, starszych. Seredyna ścin jest polichromowana. W ołtary i chramie wiernych namalowane są kompozytowe kolumny, spierający gzym, z jakiej namalowany jest na ukosi załomu. W ołtary tło połały jest synie. W chramie wiernych lamperia ma fioletowy kolor i marmoryzowaną formę. To jest imitujący wygląd marmuru. Tło ścin też jest marmaryzowane, piskowe. Rozmalowane są sylweczki świętych Kiryła i Metodego ta świętych Kosmy i Damiana. Nad wygladami wazony z kwiatami. Na załomie w chramie wiernych jest ornamentalny fryz z neogotyckim motywem. Na plafonie połały rozmalowano światu trodziu, a na blakitnym tyli złote gwizdy. W babynce na połali pomieszczono wizerunek Angela Chorodnytela, a na balustradzie choru namalowano dwa angelyki, jakie nesą szarfu. W ołtarze znajdziemy jeszcze oryginalny prestiu za stylizowaną dekoracją w miejsce baldachimu. Ikonostas, jaki nachodzicia w cerkwi, pochodzi z 1895 roku, był to może autorstwa Antoniego Bogdańskiego. Najpełniejsze w tym ikonostasie schosnowano fragmenty ornamentyki poprzedniego ikonostasu, między innymi carskiego worota, z perełomu 18 i 19 stolicia. Okrom toho w cerkwi znajdziemy jeszcze na przykład klasycystyczny ołtarek z obrazem świętego Archangela Michała z 19 stolicia, welobiczny ambonu z przedstawieniem świętego Joana Chrystytela z początku 19 stolicia, wały z drugiej połowy toho samego stolicia, czy rokokowy pulpit z 18 stolicia. Kubatura cerkwi wynosi 810 kubyków. Prostor po ziemi to 180 kwadratowych metrów. W cerkwi jest elektryczna ta odgromowa instalacja. Ciły cerkowny obszar jest okrużony murą złomlenego kamienia bez zaprawy, układany bez wyrównujących warstw z pojedynymi wielkimi blokami. Południowo-zachodniej części znajdziemy resztkę starej bramki, fragmenty kamiennych murowanych stopił. Po opustoszeniu sela w 1947 roku cerkwi została porożnia. Nie była chosnowana, ale opiekowali się nią dejak mieszkańci.
po 1956 roku zaczęto jej sporadycznie hosnuaty przez rymokatolicką parafię w Muszyni. Drobne remontowe roboty przeprowadzono w początkach 60-tych roków. Wtedy założono elektryczną instalację. Poważniejsze roboty pilniato w 90-tych rokach minułego stulecia. Najbliższy remont, jaki podczas te prywernu cerku jej koleżną krasu, przeprowadzono w 2011 roku. A to zawdzięki fondom, jako pozyskano w związku z tym, że na podi chramu zadomował się rytki gatunek myszperchacza. Towarzystwo Pro Natura zdobyło grosze, zresztą wyremontowano ciły dach. Podobne remonty w związku z prysutnością myszperchaczy na podi cerkwy przeszły w cerkwę w Astrabyku, Konecznie, Szczałniku, Cyśnitnicy. I w dzisiejszym odcinku to było już wszystko. Radiowa lista zabytków dopełniona została o cerkwę świętego archistratycha Michała w Dubnym. W rejestr zabytków polskiej drżały była ona wpisana w 1964 roku. I to tylko. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka.

0: Chwilkę, wyciło.
1: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiłskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Żenyłbym

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: ні з ким не спутаю. Такі були залишені у нагу і моїй таті.
1: А

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drodze, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta,

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 21 lipca juleja 2026 roku, a na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom katedralnom soborii świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik pożennego priaszyłskiego episkopa i muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski archiepiskop metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec władoka i świaszczennika w piczni kaplicy, gdzie sutmoszczu świaszczenno muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili boleben ku bożennomu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roku od episkopskiej chirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie św. Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roku od episkopskiej chirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim katedralnym soborze św. Joana Chrystytela. В п'ятницю 17 липця юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торію товаровий потяг. Шість порожніх вагонів упало з торію, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Jak informowało PKP Polsko-Żeliznicznej Linii, aż potem jak wyciągnięto budu wagony z Ryko, bude moż zaczęty pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kole ruch pociągu na tej linii bude ciłkom przywarnieny. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zondranowi prosit na świato od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowity, pokazy remesła, konkurso, a też położenie kwitia w miejscach pamięci. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi św. Mikołaja w Zondranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka, Ligonkary, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budut pokazy remesła, konkursy i zabawa. I to ten zawierzy się ogniskom. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są cztery turystyczne szlako przygotowane z dumką o ślipoch i słabowidzących osobach. Nowy system Toto Point pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przydaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczko z kodami Toto Point, mapa z wypuknionymi elementami opisane językiem Braille'a, a też prostorowe makiety, które pomagają lepiej poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzieć Niski Beskid w Wielchiłce, a w Bieszczadach są to trasa Łedzity Bieszczady w Mucznom, Łedzity Solinu na chorbeci pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu Samouriadu Podkarpackiego Województwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: jak jechali, no to rodzice gadali, że my też musimy wyjechać. I koło trzymaliśmy owe spośjani. No to ja mam wtedy 7 roków, tam aż za bardzo to nie rozumiałam. No to litałam po tym wiusie, litałam. Niani się pytają, co robił. A ja gadam, że to i tak nie nasze. Musimy liszyć i to nie będzie nasze. No to czego ma rosnąć? To ja sobie politam. No i rodzice zabronili mi litać.
1: No ale że nie wasze, rozumieli z tego, że wam zabierają.
0: Że nam zabierają, że to nie będzie nasze. I bardzo dobrze pamiętam wyselenie nasze. Ja nie mogę gadać, bo będę płakała. W jaki dzień to nie pamiętam.
1: No,
0: też nie pamiętam. W każdym razie to nie była niedziela. To nie była niedziela. Przyjechało, wojsko przyszło. No i musieliśmy się wynieść. No i moi nianio przy stole klakli, molili się, a ja z nim. Płakaliśmy i moliliśmy się. Pojechaliśmy do Sancha, tamśmy chyba 3 dni byli na stacji, siedzieliśmy, zanim nam wagony podstawili. I taki był to nasz początek.

0: Co rok semem w lipcu.
1: Misia w lipcu.
0: No, misia z lipcu, bo łabowu wysyłali na samą Chińcy.
1: A czemu na Chińcy?
0: Ja nie znam, ale już z tamtych wyśnich serii jechali, to te wozy z ludźmi jechali, jechali, a my pod koniec my byli wysyłani.
1: I gdzie to te wozy jechali?
0: Na, do Sancha.
1: Do Sancha.
0: Do Sancha, no. Oj, chyba za 2 tygodnie. Po drodze mojego wujka zabrali i w jałożni siedził.
1: A jak się napisał?
0: Kiedy Jan. Wyszedł, nie znam, po kilosie tam wyszedł. Chory, ma wodę w boci. Musiał się liczyć. Dojechaliśmy do Lubina, na stacji jsme siedzieli tam za 2 dni. Potem zaczęliśmy gledać, jak są chyży. Pojechaliśmy Gulaw. To za Krzeczyną, tam w lisie takie, tam było takie robotnicze. To kiedy się nazywało się Skowronków, a za Skowronkową tam byli chyży. No i myśmy tam jechali. Ale już jechali lemkę nazad, że tam nie ma gazdiłok, lem takie robotnicze chyży. No i wrnuliśmy się i w tym Skowronkowi byliśmy, jak swojego gazdyśmy się zatrzymali, tamśmy byli chyba tydzień. On nas chciał liczyć, żebyśmy byli, służyli w niego. No i otamaliśmy pojechali, no i pojechaliśmy do małych Renarcic. I w tych Renarcicach 2 tygodnie w stodoli, na wozach spali, nie rozpakowywaliśmy się, że po prostu nie wierzyliśmy się, że my się nie wrócimy z powrotem do chyży. No i na tych wozach spali, parę cegieł, blacha, pod tym się paliło i jesty się gotowiło. No ale jak nie było widoki, po 2 tygodniach w pałacu, tam był taki pałac zniszczony przez, tam wojsko było przed tym rosyjskie i to wojsko wyniosło się i myśmy tam w tym pałacu mieszkali do 1953 roku. A w międzyczasie to zabrał PGR. No i potem się przeniosli do Niemstowa. Tam mieszkał taki Bejmuk i win, Lemko ty z Łabowy. I win się przeniósł do Chocianowa, a myśmy na jego miejsce przyszli.
1: No ale w Niemstowie tam jest inny BC Lemkił, tak? Który pochodził ci z Łabowy.
0: Tak, jest tam kusiok, Lemki, co pochodzi z Łabowy.
1: A nie z Łabowy, czyż są tak Lemki, że to nie z Łabowy?
0: Tak, tak. Są tam z toho, z Krośnieńskiego, tam z Otylały, z chyba, no z Gorlickiego. Otamal jest duży. Z Łabowy to chwilę jest 3 rodziny. 3-4 rodziny, 5 rodzin, 6 rodzin, 7 rodzin, no z 10 rodzin będzie.
1: Lemkiu.
0: Tak, to znaczy z Łabowy.
1: A, z Łabowy.
0: Tak, a tak jest wiece.
1: Nie, bo mi chodzi o to, że jak ste przyjechali tu na Zachi, no to tak, że sobie każdy piszą, tak, tu rodzina, tam,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: To, kiedy ste się doznali, gdzie kto jest? Czy z rodziny, gdzie kto mieszka? Jak z tym? Nie znam.
0: To znaczy, my jesteśmy w małych Renarcicach.
1: Jak się ludzie dowiedzieli? No przecież telefonił nie było.
0: No listy chyba pisali, czy jak?
1: No ale do kogo mali pisali? No,
0: To znaczy spotykali się tam w Lubinie.
1: Tak sobie domują, nie? Że na przykład była tu w Chorach rodzina Desy tam nasza w Czarni, ktosy w Czerciżny. No i tak, jedne były Czarna, bo Selena heł, tak? Pit Lubin, pit Rudnu, pit Polkowiecki. No to mogli się Desy najty. Ale czas z Czerciżnoho była do Międzyrzecza, pit Międzyrzecz w Selena. To jak mogli najty ich?
2: To my wszyscy... W Rynacicach, w małych Rynacicach, wszystko w tym pałacu mieszkali, cztery rodziny.
0: A potem to ludzie się tak spotykali i się pytali, kto gdzie mieszka.

0: Moi ujko mali nareczenu. No i też oni wyjechali, ujka zabrali do Jaworznowo. No i też jakosy pomału odnaszą jej.
1: Tatu nareczenu?
0: Tak, tak. I ożenił się, tak.
1: A gdzie tata nareczena mieszka?
0: A koło Szprotały.
1: A czyż była zła boły?
0: Nie, była z ławki. No wyladał, zeszł się z tym, a pytał się, kto tam, gdzie blisko mieszka, da nie zna, gdzie kto mieszka.
1: To kogo się ożenił?
0: No, w 49 rodzicy.
1: Pod dworoka jej naszą, tak? No.
0: My jakśmy wyjeżdżali, no to koroły ciągali wiz. No i byli tak, jakosy tak, no tak załamane, że no prawdopodobno, że wyszło.
2: Portfel
0: wyleciał, wdarł tu desy, musiał wyszło. I ta, że stracił portfel, wszystkie pieniądze, w rynku zorientował się, że nie ma portfela, wrócił się.
1: Gdzie w rynku?
0: W Łabowi. Mm-hmm. No wrócił się, tam już buszowali herzy. I nie kliczu na toho Polaka, kliczu, żeby toho, a on zaczął wtikać. Chcieli się spytać, czy nie widział portfela, żeby dokumenty odzyskać, ale to cabak piszą. Niby myśmy mali zostać, za to, że moja babcia była sparaliżowana. No i niania chcieli, żeby została nasza rodzina i to babka z tymi swoimi dziłkami i z synem. A oni tak, mączak i teściowa może zostać, ale Janek z siostrami musi wyjechać, no bo był przyrychtowany do Jaworzna. Jak tak, to idziemy szyt. A teraz sobie powiem tak. Mieszkaliśmy w Łabowi koło cerkwi. Ksiądz wyjechał z rodziną swoją na Ukrainę. No i cerkwa została zamknięta. Wina się już skończyła, a Ruscy gnali z Niemieczyny koroły na wschód. Muszę sobie tam poza...
2: No.
0: I toho, i jak do tego sela tam doszli, no to brali ludzi, żeby po prostu pilnowali, pasli to ty. No i mojego niania zabrali, tam wtedy w Uhryni byli to te korowy i oni tam piszli, mali to den wyznaczenie pasty, a ja z starszym o 2 roky kolegą, no... Він powiedział tak, znasz to w cerkwi tam na górze, tam takie są rozmaite obrazki, angeliki toho. No i wzięli, piszli zmy i była postawiona drabina. I po tej drabini zmy wyszli na dzwiniciu, no i tam zmy poozerali toto, no i potem trzeba zejti, znasz. A drabina nie sięgała tam ciłkom do otworu, do otworu sięgała, ale tam potem byli parę schodków i się wchodziło do toho. No ja tam wyszłam, ale ja przyszło zejti nazad, za chwilę nie zejdu. No nie zejdu, bo się boju i koniec. No i win zeszł i powiedział, poczekaj, ja pójdę do kogo zakliczu, pomicz. No i ja tam siedzę i płaczę. No to, win poleci po swoją sestrę i po swoją tetę i oni idą z nim, a moja mama też na podwórku była, zaklikali mamę, no idą si czetwero, ale w międzyczasie szła z Rzęszczyna, ona była, on szła do Uhryna. No i to było w południe desi. Ona czuje, że ktoś płacze. najpierw powiedziała, że ona się straszyła, że straszy, a potem zainteresowała się, no i gdzie to płacz, smutny, da tam dziecko siedzi na chory. No i ona przyszła i wzięła taka wielka, długa tyka była, po tej drabinie wyszła, tam czas, to tu tyku mi podała i powiedziała tak, trzymaj się tej tyczki, żeby zeszła po tych schodkach do drabiny. No i sprowadziła mnie po tej drabinie dołą, no i dete mieszka, biegam, że tu. No i ona mnie prowadzi. No i spotkała się z tą moją mamą i z tymi sąsiadami i powiedziała tak, a czyje to dziecko? No moje. A kilo ma te dzieci? A jedno. I to ste nie przypilnowali. I takie to przeżycia mam. Jeszcze potem ona, to Barnowska chyba ona się nazywała, jeszcze potem oni mieszkali w Szklarach. I w Lubinie spotkała moja niania, to przypominała już. Jak się Niemcy wycofuwali już i to była zima. Ja jeździłam sobie na sanka koło swojej chyży. A Niemcy stojali na drodze koło plebanii i jechali ruskie samoloty. I Niemcy zaczęli do tych samolotów strzelać. A to zaczęli z samolotów tam puszczać kulki. No a niania mali taki warsztat, taki dla siebie warsztat stolarski. Byli w tym warsztacie i Lubciu, wtikaj, chod. No ja wtikam, ale liszyłam sankę. To się wernułam po to do sankę. I niania wyskoczyli, łapili mnie za ruku, szarpli mną, no, a tam już to te kuloczki letili. No i do tego warsztatu, pamiętam, przywernuli boczkę i mnie do tej boczki schowali. To było po południu, tak w południe desi, a potem wpali chyba 2-3 bomby na Łabołu. No i do naszej chyży przyszedł sąsiad Wisłocki, jeszcze ktoś, nie pamiętam kto, była moja teta i taki Edek ze swoją żoną, Lemką. Win był szewcią. No i byli w nas i Niemcy, stukają w nocy Niemcy. No i niania z tym Wisłockim dali radę schować się. Myśmy mieli nową chyżu, druga czas nie była w serdynie wykończona i oni do tej niewykończonej czasty i podłogu tam była taka jakby piwnica mała być i oni się tam schowali, a to Edek już nie zdążył i w kuchni była łóżko, była kanapa, na serdynie był stół i no i wałki i winpi to łóżko się schował, ale taki był nieoholeny, zarosnęty, dużo da podipny. No i to te Niemcy przyszli, żeby dać im jeść. I żeńszczyny szybko przyszli do pokoju, ja też, a mama była w kuchni, tam tym Niemcom jeść dała, tam masła, to cebulu chcieli. A toho Edka kaszel dusy. No i tak się szybko bojali, żeby win nie zakaszlał pod tą łóżką, bo Niemiec tam zazryt wyciągnie i po prostu stryla nas, że tam Żydów przechowujemy. No i w pewnym momencie mu cebula chpała. Ale jakosi tam daleko nie poleciła, wziął to tu cebulu. No i poili i powiedział tak, to było z soboty na niedzielę. I to Niemcy powiedzieli, bo później gadali po polsku, żeby dać im jeść, bo zaraz przyjdzie ruski, to szybko jest. No i piszli. w nedeľu ráno začali prijíždať ruské vojsko, no to mama nič nerobila, len zupu hotovila, bo nemohla jej nakormiť. I povedala tak, no to tí Nemci mali ráciu, že ak ruské príde, dá všetko žiť. Ušať chvatajú. Moji няні не знали, що то значить. Добрі, бо що я з'їжджу, я з'їсти. Не розуміли того. Допіро як з єдним, як не було їх двох, лім єдин, ну то він оповів, як і голод, як і що. І допіро няні зрозуміли, що то значить, що для них, як є, що їсти, то є добробит. Любоміра Жиліч, з дому Мончак.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili. Skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdź czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.